sambo wa tole me siya barno ya ni sambo barno ya ni sambo gatti ma be siya barno ya ni sambo kwalle yin gwaruske do ba wani sowa kwalle yin gwaruske do